Hej, Holiday, wir prawe hesło. Prosinske poskytki za dzieci a modos noch. Przy kotrem iż tež šmoratko rulurajje, je zaiž v dniach Clemens Schmitz nosu, te namakače na našej internetnej stronie, a s tym wiesa tež u našej app MDR Serbia, nedom horeka pod ze šmoratkom do přirody, tak hesło reka. Hej, tam zaniče například, kak to z tak mienowanej mozaikowej rally v Njesvačidle funguje, abo kak taka app za identifikowanie wiezdou a formáciu tutech reka. Obladajcie si rady raz, tam namakacie tež odkazy na wszelkie dalsze poskytki, a nimo to mamy tež tuż do dalszych poskytków k słuchaniu za was, za młodych a starszych, o tym nam pak nedom po przychodnej hudźbie tež dundak wiace powieda.

Polska, mój Boże, ta są zakopnie, sitko, piwak, jedna C. Majka z boka miru bere, a buldo sycie w roto bere.

Hej, najlepiej są tutaj dny nic do żytnicza lenecz, szako ja wona popuczu. Sęcza moczała, żnie bieża. A propos bieża też, nasze wysyłanie dżęca bieży je iżo cimieńczyny do 12, ich nietko zaspiewamy jako brankaczka, potem sleduje nabożne wysyłanie. Sęcza moczała, sęcza moczyła. Sęcza moczała, sęcza moczyła.

Luba serbska wosada. Nedawno narzeca mnie żona po kemšach. Dziś sem runę dziczo wukciła. Tobie dżęca za so tak nujacy, wutrobne dżak kneni faraka. Ale wieszcze, moje dzieci nochcidza swoje dzieci wukcić. To me jara boli, jako wuka. Ksizna. Lectotki doo bie samo zrozumliwe, zo so dzieci po porodzie wukcija. Samo babam, po takim żonam, a nic jenoż myśnikam, bie doolene dzieczo nydom po porodzie wukcić, gdyż bie wotwidzieć, zo dzieczo boze zemrije. Tole we zajświch lit dżesatkach, jeso nastajenie k ksiznam radikalne zmieniło. Nie je wiat samo zrozumliwe dzieczo wukcić. Najhustiši argument, kiš svišuje, džičo ma to pozdišo same rozsudžič. S tim so tradicija baptistiskih cirkvju přesadži, kiš akceptuja jenoš kšizna dorosčenych, kiš so vidome za kčincu rozsudža. Zrozumju argumentaciju vidomeho rozsuda, ale v osobinsce favorizuju kčincu džistča. Přetož Bože žonovanje, Przyuzacze do svitovije svojby křesćanstwa nie wjazane na žane intelektuelne wuwiče čvujeka. Hewak však nebychu so smili češko zbrašeni vukčič. Bo sam nas v zakramenče sjate kčince tak przyuza, kajš sme. Bez wumeninju. Ani vodce náš, abo viru vuznače, nedobime zvoje vidžeč, Dyż so wukcieć damy. Dyż przewod k mutru, wo czeo z poczatka żywienia, mam za wuwicze dżyscza, a jeho wiry za przełszo spomożne. Teo dla dżicze, a cińcze za moich wuczomników szitkie ludy. Kcicze je w imieniu wódca, syna, świętego ducha, a wuczcze je czynić szitko, ktoś sym wam przykazał. Nie narok, Kiż smy w sczyniu słyszeli przewulki. Pustne przydałki sczyniu Matia je wony wotrysk. Poprawom skończy so sczynie Matia menuce z podałkami wokoło żonskiju, kiż zroła stanie neo Jezusa jutroniczku rano wuladaty. Tola żony neliczachu w antice jako svitkojo. A tak je so wony wotrysk przydał, či so Jezus vúčomnikam v Galilejsky zjeví. Zahubnú staviznu vone votrysk v kšesčanských staviznach mieše. Lidstotky doje namocné misionstvo a vuklukovanie ľudu sú s vonnymi svojami vopodstatnili. Hač tu pola nás v Vúžice, v blízkym a dalokým vukodže, v Africe abo Americe. Haj, Kraune sú stavizne, vonich svú, a je mi češko, je z lohkosťu čítač. A tola, v Biblii však stia, máme so s nimi a ich staviznu rozestajč. A tak spuznajú v svúach, jako prínje, strachočiu horstku Jezusu ich přečelu. Vo kotriš ríka, zo nikotci dvilovachu. Dvilovachu na svojim puču živinja. Prašachu so, kak to šitko dále punže, když Jezus hižo nie je mez nimi. Začuvachu, so sú svojoho pastoria a zmys živinja zubili. Jim a nic svituji nábožine, když králo a vujska svita podpira, je Jezus vone svoa napučtau. Chce ich truštovač, praj, přes kčencu sče šitce zviazani, Predujče, kaž sem tiž ja predoval. Ale, ja sem pola vás šitke dne hač do skončenja svita. Myslu, so bych ju to vúboko truštovace svoa za vúčomniku. Truštovace za vonu mau horstku, kiž by rozbrojena po šitkých ľudach. Vúčomnice mejachu tak netko nadauk, čujachu so trebani, a ti zviazani přes kčincu. Mesubu a s Bohom. Přetož zakrament sjatej kčince zviaza nás
po całym chrześcijaństwie. Szojedne hacmy ewangielscy, katolscy, baptistcza albo prawosławni. Smy wszyscy wukcieni w imieniu Boha Wódca a Syna a Świętego Ducha. Tuta wulka swójba chrześcijaństwa, jakaś domizna w naszym wulkim switche. Szojedne hać bydlimy we Wóżicy albo we Australski. Wona kutwica kczynce dzierży a zdzierży nas. A tak przyjdu naposled k zasoky wonie żonie, kisowo swoje niewukczene nuczki starości. Što bychcie wy, je rekwa? Mużach je riec, Boże pucze su mnohostronske. Aż tu wie, što ma bo za je nuczki przedwidziane. Przeto szitkim, hać wukczenym abo nic, przylubi Jezus, le ja sem pola was szitke dny, hać do skunčenja svita. Amen.

Słyszeli sme ewangelske nabožne wusowanie z farałku Jadwigu Malinkoj ze Slepoho. A nie tylko słyszymy jeszcze skupinu Janka Hanka, a potem przyjemy z Bożą.

0: BB. Carski program. Carski program.
1: Vítejšo při serskim programje. Hožo dalej v dolnoserske rice Diana Šicova jo za vás při mikrofonje. My dalej vežome serski nižalski program vod MDR vod gornoserskich kolego v Budišinje a planas dajo žinca sledujúce teme. My svišime hošti raz z nímsko-serskim ansamblom Hožebus. Ansambl jo vážny svup serskeje kultúre v mieste a vani obstoje letosa 50 let. Máme zašistče za vás vet jubilejnego programa.
2: Wiele drugich rejovenskich kubkov abo ansamblovej cenia máme, ale vani sú hošti dalej obstali a majú také doros.
1: Potom gledamy do susednieje Sakskeje. Predny tyžin Lešojskich Prozninu jo tam miastem južo mimo a w tamnych katolskich stronach majú taku tradíciu, až se šulske žiši na nabožnínsky tyžin zmakajú. To bužo jedna téma pla kukojskeju kukavovu žinca. Planas ve Bramborske sú nento teke prozniny a tož podajome se žinca na spodobný špacír přes muzikové žanre. My pržováme lieše ve serskej muzice od klasiky až do popa. Povistči z našego regiona máme za vás a bože svovo nefilujo. A net na zachopienku zjome žiši sobu do gole Ježik Jonatan doživio tam dodom de z jadnym wielkom. Po takim mamy pone a wetmieniate ustrzewanie przed nami, rednie aż z czowy padla.
3: Raz, dwa, trzy! Žižik Radio! Žižik Radio! Ojo waś, Žižek Sebastro!
4: Wycarskiego programa!
1: Lube Žižik! W naszych golach we Wóżyce są se wielki zase rozszerili. Popszowem są wielki lużam na przeszywo płoszne zwierzęta, a nie musimy se ich boić. Bożko ale takie wielkie szkody naporają, gdyż dają se do stadwo wojcu. Aż mają luże takie szpatne myślenia a minienia w wielkach, zależy takie na tom, aż grają w bajkach a fabulach przecy zwu rolu. Tak ako ninto. Słuchaj szo raz.
5: Ježik Jonatan. Ježik Jonatan jo pšeliš dobrošivý ježik, dobrošivšego ze všem neznajom. Cez co gaven přemyslujo vetem, kak by megal svojim přijašelam nikakú dobrosciniš. Ve okognušu razka dvojko přemyslovaš ne treba. Jogo přijašeliga pšose jogo při samým kúždy žen vepemec.
6: Ach, mej ľuby přijašel, náš mauký zase raz nejo gledal, ako jo bygeli ganiał. Přitom jo sebe veliku žiru do svoje uchacovie kýže zadriv, by netne štapc ve tebe trebala, aby megla žiru zase zašiš.
7: Jegin rád uchackova zúza, abo dem ja žiru net zašiš. Getu jom to rád a smejom.

0: Važne svup serskeje kulture v mjesče. Ten nímsko-serski ensemble Hošebus jo svešijo letosa 50-letne obstaše. K tomu sú cvonky tovaristva ugetovali jubilejny program a sú přepšosili partnerjo, přijašelo a přizvojšpnych do živadva Pikolo v mieste. Maria Elikovska-Winklerova povežijo.
1: Při žurach jo serská gymnaziastka uvítala gešti po starej tradícii.
2: Ja som imeja Fienbergojc a ja strovim gesti s klebom a solu.
1: Pe małem jo se zahopil rúš.
3: Ja som Birgitschurova a ja znaju ensemble Vielgin derje. Ja lubuju Tereje. Ja se lím na program.
4: Za mieste je to veľgen vážne, až tak tovarstvo píšašes let ľujko nint obstoj ze strastvami, ze skultúru, ze smúžiku, ze serskú rec, až to je šo prezentne a ze tým zrežive našej tovarečnosti, jo žil našego miesta.
1: Groni zagronita za serské pšašania v mieste a na Kosacojc Kozelua. Ve zahadnosti jo založba za serský ľud podpirała umiejskie nawiedowanie ansambla Groni Sabina Zigowa, niegajszna zastupna przedsedarka.
5: Wiele długich rejowęskich kubków albo ansamblowych nie mamy, ale oni są jeszcze dalej obstali, a mają takie dorost.
1: Jadna pcizaścia let ją miazy drugim w ansamblu Jana Klaue albo Katja Hering.
6: Tanzen ist für mich ein Lebensgefühl und ich fühle mich wie in einer zweiten Familie und das ist halt schön und deswegen bin ich halt dabei, ne, und bleibe dabei.
7: Die Annette ist unser Steckenpferd hier. Annette ist die Macherin für alles. Sie näht, bügelt, schneidert, sie pflegt die Trachten und sie ist der ganze Zusammenhalt von unserem ganzen Verein.
1: Ta Annette. Annette Bröse navieduje Ensemble wird leta 2022.
8: Ich bin sehr stolz auf das Ensemble, weil es schon so lange existiert. Und welche Wünsche habe ich, dass wir mehr Jungs bekommen? Mehr Tänzer wieder. Und auch vielleicht junge Mädchen.
1: Jubilejne program jo był przechwatający. Moderator Michael Apel jo se rozgraniał z członkami towarzystwa, a na obrazowce se dożywił całe stawizny ensembla, fotografie z ustupu, zmakania, treninga, a urywki z nawiesionych filmów. A miazy jo se ensemble prezentował na żywo. Zahopił jo ze zapustą. Zajmnie umiełski a rejołański z wielkim elanom su przedstajili zieło przy żniach. Parlickam repertuar ansambla susza pak psieza w koreografii Uwe Wrüglera, a se wie przytom su gelcy drażnili żołcza. Jadnap 15 let dujko sumili zisiecu ryjowarsku kubku Svietlaszka, aż do leta 2019. Anka Caharia Sojc jo tam ryjowała jużo ako gele.
9: My budżamy takie niekakie zisiecu ryjowasz, a ja budu tam takie sobu gotowasz. Myśmy mała kubka, a to budżo wiegin drętne. To jo per lużo ako jo, ako gele sobu ryjowało ho. Jo, ja som ešte moda, ale tam som ešte moča bola, jo.
1: Jo mi přeražila do predstavenia. Ako povišťové figury sú mieli pupky Reginy Hermanovoje z Lubina, budniky, ľudky, nekusa. Kupku Svietlaška jo naviedovala Mila Cahariasova. Do niej sú súšali vitajžiši.
10: A sme také jadn pšáve živadvovú kus na javišču přinesli. A te žiši na javišču sú šikne pejedali z herske. A my sme za přigledajú jano ako oton v vedstavkách informáciu v nemský rece mieli.
1: Koreografiju jo písala sama, a muziku jo za nich napísala také Katalin Porackojc. Wiele drugich wieraszków są gości na tom zariadowaniu dożywili, a na końcu jo ich Michael Apel przeprzosył na zgromadne ryłanie. Tam nie susydali dujko przosyć. Pe programie su ve fuajeju sledovali gratulacije a redne rozgrona, a žilojski hor jo ansambloju gratulirovao na muzikalijski part sevje.
11: Mi se sporova sebe program tojo by vjegin luštne, zajmne. Ja som vizeva filmy, obrazy, reje.
12: To ja by vieraš, also kulturne gżywienia w Dolnej Łużycy. Reja przeza, ja mnie nie wiecie, se spodobawa, dokolaż ja by ako wzywać wowy kusk.
5: Ako som takie te filmy w Wurejskiej wizeva, ja som znała szyknych ansamblowych wietników, kęż su ho przedstajili, a som ze z nimi skromatnie żywała. To ja tak rednie zestajone był ten cały program, a ja se żywam как двойко сме текте те хореографии мели а таке хореографии жинца ширео ваш тоя в обшауже веги напи на юце супер програм
13: велген часне лушне програм ја мерса то велген сподобао
14: ме ако публико ми сме могали доживиш цеу историю ансамбла а то так редне показане с видеами с филмами с образами а теке с розгроном с цвонками а теке с рејовани
0: су гронили Каталин Порацкојц, Симона Пичкова, Катрин Обајнсцина, Забина Зигова а Вилли Гусо. Jedna pstogosči jo sledovalo přepšosenju na jubilej Nimsko-serskego ansambla Hošebus zahradne tyžin v Pikulo živadle. Po programje jo ansambl svešil při přikusku a se připijal s gosčimi na to lepše. Vo jubileju Nimsko-serskego ansambla povežela jo Maria Elikovska-Winklerova.

Mariana Domaškojc. Spomnie się na jeden dzień w juniu 1906. My zajtra żome przespola na wukach stupa kurjawa. Do wysoka se pozbiga a svinska pszugam zastupa. Po wodach pławi dobota a stupa gory do mroka. A tłocy teśność na zimiu, aż wszykno prio z wacnością. My k niebiu gory gledamy. Więc wieście przyjdu pogrimy. A skoro tek szo wosichnio, a szłopinko se nie gibnio. Czarny mrok stoi na niebiu. W nią mrokawy se mieszają, se przewalują do kule, a słyszasz ją z nich szumienie. My zdychujemy bojosci bok. Zwarnuj nas przed krzupami. A czaszny wichor nastawa, wszebomek ziemi pochyla, se leju byski na ziemiu, żoż padnu szykno skazyju, gaż deri a se zagrimio se dom, a ziemia zacieso. A niebio żrydwa otworia, a przyżo czaszna lejawa, kiedy żwuki role położy do moria niebio przemieni. Sza pilność, a sza nażia za krótki casio stamana. A przyżo zas sza czachota. Nam swinsko zas se usmiełka, bo ktycu k znamiu stajio. Svět potopíš věcně bužo. A svinsko zmíně obsvěší, což nevědra jsou zkázený.

Ja, der Ketosch den spiel jos oratoria schni. Spiewał jo po szota, a k tomu su grali lubnojske zeleznicarje. Po takim jużo jasusza interpretacja kocorowego oratoria. Ale somga wam dege zlubiwa, aż wuchwalimy sebie liszojski czas żinca od klasiki aż do popa. A pop ga nie woznamienio nic drugiego ako popularna muzyka. A to nasza jasowa anka jo. Teke przyduca aria z opery Smertnica jo przykład za popularność sarskeje umiewskeje muzyki. Sveščo, kak švicavki du, spivate Ingrida Naglova a Roža Maria Šenkarjova.